0: O sajine victims Ledinei șircii meile Când tribe palictims
1: Dom tiene ca detecto I por va tai do crest Ca cipsa noi prasmecto Pikta žmoga usmintis Kad nesulenktų kupros Lyg svyrantis dar